Masih di situ, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki, lewat neki